0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w ciągu ostatnich dni.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Zakończono realizację kolejnej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK15. Nowy fragment o długości 2 km połączył Elzanowo ze stacją paliw w Szychowie. Przy okazji doświetlono przejście dla pieszych, zbudowano także nową zatokę autobusową. To nie jedyna tego typu inwestycja w regionie. W ostatnich latach przy drodze krajowej nr 15 oddano do użytku ścieżkę pieszo-rowerową w Niewierzu, niedaleko Brodnicy. Obecnie trwają prace przy budowie chodników w Rogówku koło Torunia i w Gniewkowie. Wkrótce ruszą także roboty we Wrockach. Ponadto w sierpniu podpisano umowę na projekt i rozbudowę odcinka DK15 między Brodnicą a Tamą Brodzką.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Czas na interwencję Radia Gra. Nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska rozmawiała z drogowcami na temat dziur w ulicach.
2: Pierwszy przypadek to Bukowa i, jak podaje słuchacz, dwie dziury obstawione pachołkami, które utrudniają kierowcom poruszanie się już od kilku miesięcy. Dostałam informację od Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, że naprawa została zlecona. Drugi temat.
3: Wiadukt, trasa średnicowa. Kolejna dziura na przęśle, stoi pachołek, co chwilę jest zwiewany przez wiatr jeżdżące samochody.
2: Tu otrzymałam odpowiedź, że wyłamane są 2-3 zęby grzebienia, które łączy przęsła wiaduktu i naprawa wymaga ingerencji w całość, dlatego została zaplanowana na wiosnę.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Młodzież uczy się samorządności. Uczniowie z drugiej klasy pierwszego LO w Toruniu wzięli udział w inauguracyjnej lekcji samorządowej w sali obrad Rady Miasta. O tym, jak działa lokalna władza, opowiadał m.in. były senator Jan Wyrowiński.
4: Bardzo cenna inicjatywa, żeby tutaj młodzi mogli przyjść, zobaczyć, gdzie się decydują sprawy ważne dla miasta, i myślę, że z podziwem patrzę na tą inicjatywę i myślę, że coś w każdym z tych młodych, którzy tutaj dzisiaj się pojawią i w następnych miesiącach zostanie i może rzeczywiście będą angażowali się w działalność młodzieżowej Rady Miasta. A ja i tutaj pan prezydent Grochowski, którzy byliśmy uczestnikami, nawet można powiedzieć, że aktywnymi uczestnikami tego fenomenu odrodzenia samorządności terytorialnej w naszym kraju, który był skutkiem zwycięstwa Solidarności w 1989 roku w wyborach, mamy szczególną satysfakcję, że możemy w czymś takim uczestniczyć.
0: To początek cyklu spotkań, które mają zachęcić młodych do aktywnego udziału w życiu naszego miasta.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Przenosimy się na Lewobrzeże w Toruniu. Przy podstawówce nr 15 odsłonięto w tym tygodniu nowy mural, tak zwany społeczny herb Podgórza. Autorką projektu jest Magdalena Lipowiec. Mural powstał na bazie prac uczniów szkoły, wzbogaconych o lokalną wizję i rozmowy z mieszkańcami dzielnicy. Centralnym motywem kompozycji jest dom przypułkowy, symbolizujący toruńskie drzewo roku 2023 oraz nawiązujący do polskiej heraldyki i motywu drzewa życia.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu przygotowuje się do kolejnych inwestycji. Przy ulicy Bema, nieopodal skrzyżowania z szosą chełmińską, znajdzie się nowa hala sportowa na 3000 osób. Z kolei na Lewobrzeżu, w kompleksie przy 63. Pułku Piechoty, zbudujemy prawdopodobnie nową zadaszoną trybunę. Będzie ona mogła pełnić także funkcję schronu.
5: Mówimy o dwóch obiektach dual use tak naprawdę i pewnym też dość skomplikowanym montażu finansowym, jeżeli dojdzie do dofinansowania, bo będziemy chcieli pozyskać i środki przeznaczone na obronność, ale również środki przeznaczone przez ministra sportu na obiekty właśnie dual use, które będą pełnić funkcje i sportowe, i w razie W oczywiście funkcje ochronne dla ludności. Stąd też 63. pułku pojawia nam się jako jeden z nielicznych obiektów ochrony ludności na Lewobrzeżu. Natomiast tam cały montaż finansowy też będzie polegał na tym, żeby zrewitalizować boisko trawiaste, które tam jest, i w tym samym momencie zacząć budować tą trybunę, która będzie miała również funkcję ukrycia.
0: To teraz wróćmy jeszcze do tematu nowej sportowej hali na chełmińskim przedmieściu w Toruniu.
5: Biuro architekta miasta wykonało tutaj bardzo dobrą robotę, robiąc wizualizację tego, co chcielibyśmy uzyskać w programie funkcjonalno-użytkowym. dla tej hali, natomiast no, jesteśmy na bardzo mocno wstępnym etapie, czyli przetargu jeszcze na program funkcjonalno-użytkowy, jeszcze nie podpisaliśmy umowy z wykonawcą, więc tak naprawdę zaczyna się dopiero ten proces. Kolejny etap to będzie albo projektowanie takiej hali, albo wykonanie tego w formule zaprojektuj i buduj.
0: Kto będzie mógł korzystać z tej nowej toruńskiej hali?
5: Hala przede wszystkim na 3000 osób, bo takie będą od 2030 roku wymagania dla koszykarzy, to już mamy pierwszą zagadkę odkrytą, plus oczywiście siatkówka. Hala ma służyć, ma być to halą widowiskową, ale również ma spełniać funkcje treningowe, więc jak Państwo by sobie popatrzyli na te wizualizacje i tą koncepcję, którą przygotowało Biuro Architekta Miasta, zawierają one i część treningową dla koszykówki i dla siatkówki, ale również halę widowiskowo-sportową na 3000 osób.
0: Zajrzyjmy jeszcze na toruński tortor.
5: Obecnie jesteśmy w drugim etapie remontu lodowiska tortor. Pierwszy został zakończony jeszcze przed rozpoczęciem sezonu rozgrywek hokeistów, czyli wnętrze, ciągi komunikacyjne i sanitariaty, z których już kibice teraz mogą na spokojnie korzystać. Wykonawca jest na schodach, kładzie płytki, to będzie remont również i malowanie elewacji, plus zagospodarowanie terenu obok, czyli nowa kostka brukowa pojawi się od strony Osmańskiego. Kończymy postępowanie na tak zwany topielnik, czyli system odzyskiwania wody na lodowisku i to w zasadzie są takie inwestycje, które nas będą czekały w tym i w przyszłym roku, plus ostatnie dwa orliki mosirowskie w przyszłym roku również do remontu. Tu już też mamy decyzję pana ministra Rutnickiego, że będzie to finansował.
0: Mówił Radiu Gra Tomasz Górzyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Nowe woliery i odmieniona część botaniczna. Tak, wita jesień z ZOO w Toruniu. Dzięki unijnym środkom na bydgoskim przedmieściu pojawiły się także ostatnio nowe ptaki. Turkawki i kraski.
6: Kraska zwyczajna. To jest jedyny przedstawiciel kraskowaty, który w ogóle w Europie tutaj wyprowadza lęgi. I jeszcze, nie wiem, w latach 80., nawet 90., można było te kraski w Polsce gdzieś zaobserwować, bo są naprawdę piękne, kolorowe, niebieskie, no wyglądają jak jakieś ptaki egzotyczne. Natomiast ich populacja dramatycznie wręcz spadła. I o ile jeszcze, jak podają nam źródła, w 2010 roku było na przykład 50 par lęgowych, to już obecnie, nie wiem, przewiduje się, że może jest jedna, dwie.
0: Jak zapowiada dyrektor ZOO na bydgoskim przedmieściu Beata Gęsińska, w listopadzie do ogrodu trafią drapieżniki, których dotąd w Toruniu nie było.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Mundurowi z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zlikwidowali podziemie hazardowe w Golubiu-Dobrzyniu. Chodzi o nielegalne punkty gier. W trakcie przeszukań w dwóch lokalach służby wykryły i zabezpieczyły 3 automaty do gier, 23 tysiące złotych w gotówce pochodzące z nielegalnego procederu. W Golubiu-Dobrzyniu zatrzymano 3 osoby, które zajmowały się hazardem. Urządzenia trafiły do magazynu w Toruniu. Śledczy zaznaczają, że sprawa może mieć charakter rozwojowy. Kurz po sukcesie Press Toruń jeszcze nie opadł. Żużlowcy z naszego miasta po raz pierwszy w historii obronili Mistrzostwo Polski. W naszym studiu gościli prezes klubu Ilona Terbińska oraz trener Piotr Baron. Rozmawiał z nimi Mariusz Składanowski.
7: To, co przez cały sezon, ale i przez ostatnie lata prezentują kibice, jest już nawet jakimś punktem odniesienia nie tylko dla dyscyplin, ale w ogóle dla sportu w Polsce. Czujecie, że rzeczywiście jakość sportowa idzie w parze z tą jakością kibicowską.
8: No na pewno oprawy w Toruniu są najpiękniejszymi oprawami, na pewno żużlowymi. Kibiców jest coraz więcej nas wspierają, kibicują. To jest niezwykły element całego tego widowiska. No cieszymy się, że ta współpraca jest w miarę pozytywna.
7: Pewnie czasami problemy przynosi, bo ktoś racę odpali, pięknie to wygląda, ale potem trzeba płacić.
8: Tak, dokładnie. Czasami są problemy, które nas trochę kosztują.
0: Całą rozmowę publikujemy na Gra FM.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Jak skutecznie dbać o zdrowie dzieci i młodzieży? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy konferencji Zdrowie na co dzień w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
9: Niewątpliwie po pandemii pojawiło się więcej jakichś kryzysów u młodzieży, mniejszych, większych, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Pytanie, czy kiedyś ich nie było. Dostęp do informacji jest lepszy niż kiedyś, więc o tym się mówi po prostu. A że jest to rzeczywiście wyzwaniem współczesnych czasów, kryzysów, no to dlatego i nasze działania tutaj związane z dotarciem do nauczycieli, przez nauczycieli do uczniów tak naprawdę.
0: Mówił nam Sławomir Żebrowski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.
10: W programie A słyszałeś, że powojenne losy Elżbiety Zawadzkiej, cień Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Elżbieta Zawadzka, postać niezwykle zasłużona dla polskiej konspiracji, po zakończeniu II wojny światowej nie zaznała spokoju. Jej powrót do Torunia w lutym 1945 roku, tuż po wycofaniu się wojsk niemieckich, wydawał się początkiem nowego etapu w życiu. Odnalazła wówczas rodziców i siostrę Adele, choć jeszcze niedawno sądziła, że jej najbliżsi mogli paść ofiarą tragicznych wydarzeń związanych ze sprawą Jaracha. Jednak już po kilku dniach Zawadzka zdecydowała się udać do Warszawy, gdzie nawiązała kontakt z Zofią Franio, działającą pod pseudonimem Doktor. Obie kobiety, mimo oficjalnego rozwiązania Armii Krajowej, czuły się związane złożoną przysięgą i nie zamierzały porzucić idei walki o wolność. Z Warszawy Zawadzka przeniosła się do Poznania, gdzie w ramach delegatury Sił Zbrojnych na kraj podjęła działalność organizacyjną, przyjmując tożsamość Elżbiety Grochowskiej. Zajmowała się organizowaniem łączności oraz kolportażem prasy konspiracyjnej na terenie Wielkopolski i północnych okolic Poznania. Jej zaangażowanie trwało nawet po rozwiązaniu DRZ i powołaniu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, choć sama Zawadzka nie była świadoma powstania nowej organizacji. Lato 1945 roku przyniosło jej rozterki. Rozważała odejście z podziemia, jednak rozmowa z Marią Wittek na przełomie lat 1945 i 1946 przekonała ją do kontynuowania działalności. W 1946 roku Zawadzka rozpoczęła pracę na rzecz odtworzonego przysposobienia wojskowego kobiet PWK, jednocześnie rezygnując z dalszego zaangażowania w działalność konspiracyjną. Utajniła swoją przeszłość w Armii Krajowej, a w tym samym roku ukończyła studia pedagogiczne, zdobywając tytuł magistra. Nowe wyzwania i początki represji. Od wiosny 1946 roku Zawadzka pełniła funkcję kierowniczki referatu do spraw przysposobienia wojskowego kobiet w Gdańsku. Latem tego roku przeprowadziła w Garczynie pierwszy powojenny obóz szkoleniowy PWK. Jesienią przeniosła się do Warszawy, gdzie w Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego odpowiadała za szkolenie instruktorek oraz organizację obozów pracy społecznej. Wkrótce jednak PWK zostało przekształcone w powszechną organizację Służba Polsce. Zawadzka, nie godząc się na upolitycznienie pracy z młodzieżą, zdecydowała się odejść z urzędu w styczniu 1948 roku. Od tego momentu jej kariera zawodowa nabrała innego wymiaru. Została referentem naukowym i asystentką wolontariuszką w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, kierowanej przez profesor Helenę Radlińską. Tam przygotowywała się do napisania rozprawy doktorskiej, koncentrując swoje badania na kształceniu dorosłych kobiet w ramach PWK. We wrześniu 1948 roku rozpoczęła pracę jako nauczycielka w drugim państwowym gimnazjum i liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w Łodzi. Jednak już w lutym 1949 roku z powodu choroby matki wróciła do Torunia. Tam podjęła zatrudnienie w kolejnych szkołach, jednak władze komunistyczne nie uznały jej przedwojennego stażu nauczycielskiego. Dopiero 8 lutego 1950 roku została nauczycielką kontraktową. Zaledwie kilka miesięcy później, 18 maja, zmarła jej matka. We wrześniu tego samego roku Zawadzka rozpoczęła pracę w Państwowej Szkole Stopnia Licealnego dla Pracujących w Olsztynie. W sierpniu 1951 roku Urząd Bezpieczeństwa zaczął interesować się Zawadzką, która w tym czasie prowadziła sprawę cichociemnego Andrzeja Czajkowskiego. 5 września została aresztowana. Powodem miało być odnalezienie 10-dolarowego banknotu w jej mieszkaniu. Spędziła noc w areszcie w Olsztynie. Następnego dnia przewieziono ją do aresztu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie na Mokotowie. Oskarżono ją o współpracę z siatką szpiegowską kierowaną przez Andrzeja Czajkowskiego oraz jego agentkę Wandę Kryńską, prywatnie matkę Czajkowskiego i siostrę koleżanki Zawadzkiej. Według śledczych Zawadzka miała miała otrzymać propozycję współpracy przy budowie opozycji antykomunistycznej, wzorowanej na polskim państwie podziemnym ze wsparciem z Londynu. Zawadzka odrzuciła tę ofertę, uznając, że nie służyłaby ona Polsce, lecz interesom Wielkiej Brytanii. Śledztwo przeciwko Zawadzkiej rozpoczęło się 7 września 1951 roku. Mimo upływu terminu aresztu tymczasowego był on kolejno przedłużany, a postępowanie zakończono 20 grudnia tego samego roku. Zawadzka została oskarżona na podstawie artykułu 5 dekretu Rady Ministrów z 13 czerwca 1946 roku oraz artykułu 3 ustawy z 28 października 1950 roku. Zarzucano jej współpracę z Czajkowskim oraz posiadanie waluty obcej. 14 stycznia 1952 roku akt oskarżenia został zatwierdzony. W trakcie jedynej rozprawy 23 stycznia Zawadzka została skazana na 5 lat więzienia za kontakty z Czajkowskim oraz na rok za posiadanie dolarów. Ostatecznie orzeczono 5-letnią karę, zaliczając czas spędzony w areszcie. Jednak na wniosek naczelnego prokuratora wojskowego pułkownika Stanisława Zarakowskiego wyrok uchylono 27 czerwca i skierowano sprawę do ponownego rozpatrzenia. Nowe śledztwo prowadzone od 28 lipca do 28 sierpnia 1952 roku zakończyło się skazaniem Zawadzkiej na 7 lat więzienia i utratę praw publicznych na okres 3 lat. 3 września złożono kolejną skargę rewizyjną, a 25 listopada po raz trzeci rozpatrzono sprawę, by 3 dni później skazać ją na 10 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich, w tym zakaz wykonywania zawodu nauczycielskiego. Wyrok uprawomocnił się 6 grudnia 1952 roku. Więzienny szlak i działalność edukacyjna za kratami 13 grudnia 1952 roku Zawadzka trafiła do więzienia na Fordonie, gdzie przetrzymywano więźniarki polityczne z długimi wyrokami. W listopadzie 1953 roku została przeniesiona do Grudziądza, a w sierpniu 1954 do więzienia dla nieletnich w Bojanowie. Tam na wniosek naczelnika rozpoczęła pracę z osadzoną młodzieżą, ucząc w szkole podstawowej dla więźniarek kryminalnych. Następnie za zgodą władz utworzyła punkt konsultacyjny Liceum Korespondencyjnego w Lesznie, gdzie prowadziła zajęcia dla więźniów zarówno kryminalnych, jak i politycznych. Amnestia i powrót do wolności 10 stycznia 1955 roku. Prezes Najwyższego Sądu Wojskowego, pułkownik Jan Mitek, złożył wniosek o rewizję wyroku i zastosowanie wobec Zawadzkiej amnestii z 1952 roku. Argumentował, że nie ma dowodów na współpracę Zawadzkiej z Czajkowskim, a jej jedynym przewinieniem było niezgłoszenie władzom informacji o jego działalności. 15 lutego 1955 roku wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Wyrok skrócono z 10 do 5 lat, zastosowano amnestię wobec posiadania banknotu 10-dolarowego i zarządzono natychmiastowe uwolnienie. Zawadzka opuściła więzienie 24 lutego 1955 roku. Walka o uniewinnienie i dalsza inwigilacja. Mimo odzyskania wolności, Zawadzka nie przestała walczyć o oczyszczenie swojego imienia. W sierpniu 1957 roku rozpoczęła starania o wznowienie postępowania karnego na swoją korzyść, jednak 28 maja 1960 roku Sąd Najwyższy odrzucił jej wniosek. 5 maja 1965 roku zwróciła się z prośbą o zatarcie skazania, a odpowiedź z 20 maja potwierdzała, że nie figuruje w rejestrze skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak Urząd Bezpieczeństwa, przekształcony później w Służbę Bezpieczeństwa, nie zapomniał o Zawadzkiej. W 1976 roku funkcjonariusze skonfiskowali jej materiały dotyczące ruchu kurierów, które zebrała podczas kwerendy w Studium Polski Podziemnej w Londynie. Lata 1970 oraz 80 to czas nasilonej inwigilacji. Toruńska Służba Bezpieczeństwa prowadziła wobec niej sprawy o kryptonimach Kombatantka, Historyk i Penelopa. Skutkiem tej presji były problemy zdrowotne Zawadzkiej, między innymi choroba serca. Dokumenty dotyczące jej inwigilacji zostały zniszczone w roku 1990. Historia Elżbiety Zawadzkiej to nie tylko opowieść o heroicznej walce o wolność w czasie wojny, ale także dramatyczny obraz powojennych losów tych, którzy nie poddali się komunistycznej rzeczywistości. Represje, inwigilacja i lata spędzone spędzone w więzieniu nie złamały jej ducha, a jej postać do dziś pozostaje symbolem niezłomności, odwagi oraz walki o prawdę i sprawiedliwość.

0: reklama.
1: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop.

0: promocyjne oferty i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
2: Już to czytałyśmy?
1: Już to wymyśliłam.
3: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
0: Po reklamie.
4: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
5: Artur Stochla, dzień dobry. Zapraszam na wspólną przygodę po różnych stylach i gatunkach muzycznych, a przede wszystkim na odkrywanie muzyki klasycznej na nowo. Gościem naszej dzisiejszej rozmowy jest Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, który niejednokrotnie udowodnił, że nie boi się stawiać na ambitne projekty muzyczne.
6: Od dłuższego czasu się nie boimy, bo uważam, że my jako instytucja publiczna powinniśmy realizować bardzo różnorodne projekty dla każdego. Oprócz oczywiście takich, które są naszą standardową, misyjną koncepcją artystyczną związaną z tym, żeby propagować wielowiekowe dziedzictwo muzyczne i realizować koncerty symfoniczne bardzo różnorodnej maści. I takie właśnie będziemy realizowali w tym sezonie. Właściwie już zaczęliśmy. Przed nami znakomite arcydzieła. No choćby w październiku symfonia fantastyczna, obrazki z wystawy Musorgskiego. Znakomite rzeczy symfoniczne. Ogromna, piękna, monumentalna muzyka, którą serdecznie polecam. Wszystkim, nie tylko koneserom, bo ja cały czas będę mówił, że muzyka jest nie tylko dla koneserów i warto przyjść, posłuchać i się przekonać, albo nie przekonać i stwierdzić, że to nie jest dla mnie, ale generalnie jak się nie przyjdzie i nie zobaczy, nie usłyszy i nie oceni w jakiś sposób, no to trudno się wypadać na temat tego, czy orkiestra jest dla mnie, czy nie. Warto przyjść, bo to jest narzędzie, które jest niespotykane i jedyne w swoim rodzaju, więc polecam serdecznie koncerty. To po pierwsze. Oczywiście, tak jak wspomniałem, symfoniczne koncerty, które będzie bez liku. Sam projekt w ogóle w przyszłym roku, od stycznia do czerwca, związany z 200. rocznicą śmierci Beethovena, gdzie będziemy grali 9 symfonii Beethovena, a w pierwszych częściach koncertów znakomitą, bardzo różnorodną, inną, kontrastową muzykę, czy koncert na harfę, concertino in jazz, czy koncert na trąbkę Gary'ego Gutmana, czy koncert gitarowy Rodrigo w wykonaniu znakomitego gitarzysty Jakuba Kościuszka. No bardzo różnorodny repertuar. No to jest ta jedna nasza odnoga, bardzo ważna, na której stoimy. No a druga to jest taka bardzo różnorodna, inna bym powiedział. Faktycznie różne style, różne gatunki, różne projekty, które no są dla każdego tak naprawdę, kto lubi się dobrze bawić, lubi dobrą muzykę, lubi konkretny gatunek, bo będziemy grali trochę swingu, trochę muzyki filmowej. No będzie bardzo tanecznie podczas koncertów sylwestrowych, będzie znakomity bal, który będziemy mieli okazję robić drugi raz z rzędu, będzie muzyka gitarowa, mocne riffy z orkiestrą symfoniczną i koncert na stojąco na Jordankach. Dużo tego będzie i myślę, że tak jak wspomniałem, no każdy, kto lubi jakąś tam formę rozrywki, czy symfoniczną, bardzo elegancką, prestiżową, chociaż to też jeszcze chcę powiedzieć, że ja od lat walczę z tym tabu takim, że z tym tematem takim, że ta muzyka to jest dla jakichś ludzi, którzy są z wyższych sfer, którzy przychodzą w smokingach, którzy jakby są, no że to ja tego nie zrozumiem. To nie jest prawda, to jest naprawdę muzyka dla wszystkich i my bardzo świadomie prowadzimy naszego odbiorcę od projektów crossoverowych. Ja się cieszę, proszę mi uwierzyć, to jest tak, że kiedyś zaprosiłem jakieś grono studentów, którzy przyszli na nasz koncert, oni nie wiedzieli w ogóle, że orkiestra w Toruniu istnieje. Ja tego jednego z tych studentów spotkałem na koncercie, który kończył festiwal i to była Piąta Symfonia Mahlera. I on przyszedł ze swoją mamą z biletem, pokazał się mi i mówi, tak mnie to zafascynowało, że przyszedłem i ja przyprowadziłem mamę. I takich ludzi uwielbiam i tacy ludzie się coraz częściej u nas pojawiają, odmładzamy trochę publiczność i mam wrażenie, że ten dobry PR taki wokół instytucji jest, odbija się coraz większym echem, co świadczy o tym, że, co świadczy, jakby frekwencje o tym świadczą. No i tylko się cieszyć chyba. Tylko się cieszyć. No a poza tym edukacja, którą realizujemy, no dużo by opowiadać tak naprawdę, bo ja polecam, żeby spojrzeć sobie na stronę internetową. Mamy cały buklet opublikowany od września do czerwca przyszłego roku. Cały sezon artystyczny do Państwa dyspozycji. I proszę prześledzić, zobaczyć. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i polecam chociaż raz przyjść, raz w roku kalendarzowym przyjść na koncert orkiestry, bo może się spodoba. I często jest tak, że właśnie się podoba i to jest fajne, że po tym takim mało świadomym przyjściu przychodzi moment, że czegoś

0: brakuje i mówisz, a może pójdę drugi raz, a potem przychodzi za trzeci raz i piąty raz i to się dla ciebie staje miłą częścią spędzania twojego życia i o takich ludzi nam chodzi, tacy ludzie się pojawiają na naszych koncertach i to mnie bardzo raduje.
1: Toruński kalejdoskop.
2: Toruński kalejdoskop.
1: W Radiu Gra.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Kotlina Toruńska, krajobraz pełen kontrastów i historii geologicznej. Kotlina Toruńska, szerzej znana również jako Kotlina Toruńsko-Bydgoska, to jeden z najbardziej fascynujących mezoregionów fizyczno-geograficznych w środkowo-północnej części Polski. Ten rozległy obszar, będący częścią pradawnej pradoliny toruńsko-eberswaldzkiej, rozciąga się na długości około 90 km, a jego szerokość miejscami dochodzi do 25 km. Od Nieszawy po Nakło nad Notecią kotlina ta stanowi wyjątkowy fragment województwa kujawsko-pomorskiego o powierzchni sięgającej 1844 km2. Kotlina Toruńska to obszar, który graniczy z wieloma innymi mezoregionami należącymi do różnych makroregionów fizyczno-geograficznych. Od północy styka się z terenami Pojezierza Południowo-Pomorskiego, Doliny Dolnej Wisły oraz Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Wśród nich wymienić można takie jednostki jak Pojezierze Krajeńskie, Dolina Brdy, Wysoczyzna Świecka, Dolina Fordońska, Pojezierze Chełmińskie, Dolina Drwęcy czy Pojezierze Dobrzyńskie. Południowa granica kotliny to już Pojezierze Wielkopolskie z charakterystycznym Pojezierzem Gnieźnieńskim i równiną inowrocławską. Wschodnią krawędź wyznacza Kotlina Płocka, a zachodnią Dolina Środkowej Noteci. Geneza Kotliny Toruńskiej sięga czasów ostatniego zlodowacenia. Według podziału opracowanego przez Jerzego Kondrackiego, obszar ten obejmuje teren od Nieszawy aż po Nakło, będąc częścią rozległego systemu pradolinnego, znanego jako Pradolina Noteci Warty lub Toruńsko-Eberswaldzka. To właśnie wtedy, w okresie fazy pomorskiej, region ten został uformowany przez ogromne ilości wód roztopowych spływających sandrowymi szlakami z północy, między innymi Brdy, Gwdy, Wdy, Drwęcy oraz przez rzeki z południa, takie jak Wisła i Noteć. W wyniku tych procesów w Pradolinie powstał system 11 teraz i rozszerzeń nazywanych kotlinami. Ich formowanie wiązało się z intensywną termoerozją i erozją boczną zachodzącą w warunkach klimatu peryglacjalnego. Efektem tych zjawisk były rozległe poziomy terasowe o charakterze erozyjno-akumulacyjnym położone na wysokości od 55 do 72 metrów nad poziomem morza. Po ustąpieniu lądolodu z linii fazy pomorskiej, czyli około 10 do 13 tysięcy lat temu, w Kotlinie Toruńskiej i w całej Pradolinie zaczęły się formować niższe poziomy terasowe z coraz mniejszym udziałem wód roztopowych. Kolejnym niezwykle ważnym etapem w kształtowaniu środowiska regionu był proces eoliczny, czyli związany z działalnością wiatru. Obniżenie dna Pradoliny, osuszenie wyższych poziomów terasowych oraz brak roślinności sprzyjały powstawaniu rozległych pól wydmowych. Proces ten przebiegał w kilku fazach, głównie w chłodniejszych okresach późnego Wistulianu, czyli od 14 do 10 tysięcy lat temu. Wraz z nadejściem holocenu i ociepleniem klimatu teren pokryła zwarta roślinność, która utrwaliła powstałe wcześniej wydmy. Kotlina Toruńska to rozległe, ciągnące się ze wschodu na zachód obniżenie terenu podążające wzdłuż biegu Wisły. Największą szerokość, bo aż 25 km, region osiąga w rejonie Bydgoszczy. Wypełniają go rozległe systemy teras rzecznych, z których najniższa to terasa zalewowa, a wyższe zajmują wydmy śródlądowe o wysokości od 10 do 25 metrów, a miejscami nawet 40 metrów wysokości względnej. Pole wydmowe w Kotlinie Toruńskiej należy do największych w Polsce, ustępując jedynie Puszczy Noteckiej i Kampinoskiej. Przez wieki teren ten porastał las mieszany, jednak obecnie dominują tu bory sosnowe. Największy zwarty kompleks leśny rozciągający się na południe od Wisły nosi nazwę Puszczy Bydgoskiej. Mniejszy obszar borów znajduje się po północnej stronie rzeki pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Oś hydrograficzną Kotliny Toruńskiej stanowi rzeka Wisła. W okolicach Bydgoszczy Wisła zmienia swój bieg na północ, przełamując się przez pojezierne wysoczyzny. Od tego momentu na zachód od Bydgoszczy Kotlinę odwadnia rzeka Brda, a jeszcze dalej na zachód kanał bydgoski wybudowany w 1774 roku. Południowo-zachodnia część regionu to zatorfione obniżenie, przez które przepływa silnie meandrująca Noteć, a także kanał górnonotecki. Powstały w latach od 1878 do 1882 roku wraz z całą siecią kanałów odwadniających. W Kotlinie Toruńskiej znajduje się kilka przeważnie płytkich jezior. Największym z nich jest Jezioro Jezuickie, cieszące się ogromną popularnością wśród mieszkańców Bydgoszczy jako miejsce rekreacji inne. Mniejsze akweny to jezioro Nowe, Stare, Nagus, Balaton i Jezuickie Małe. Teren po północnej stronie Wisły pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem charakteryzuje się dobrą dostępnością wód powierzchniowych dzięki przepływającym tu kanałom górnemu i dolnemu. Obszar ten jest wyjątkowo atrakcyjny dla ptactwa wodnego, a jedną z jego wizytówek są duże kolonie bocianów. Kotlina Toruńska to miejsce, gdzie historia geologiczna pozostawiła trwały ślad w krajobrazie, kształtując unikalne środowisko przyrodnicze. Jest to obszar, gdzie natura, historia i działalność człowieka splatają się w fascynującą całość, oferując zarówno naukowcom, jak i miłośnikom przyrody wiele powodów do odkrywania i podziwiania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

AI. Legenda toruńskiego speedwaya Wiesław Jaguś. Filigranowy wojownik z wielkim sercem. W świecie żużla nie brakuje barwnych postaci, ale są takie nazwiska, które na stałe zapisały się w historii jednej drużyny. W Toruniu przez niemal dwie dekady kibice dopingowali zawodnika, który nie imponował warunkami fizycznymi, lecz zyskiwał uznanie niezwykłą ambicją, pracowitością i bezgranicznym oddaniem klubowym barwom. Wiesław Jaguś, bo o nim mowa, to postać, która stała się ikoną Apatora Toruń i symbolem sportowej niezłomności. Swoją przygodę z czarnym sportem Wiesław Jaguś rozpoczął w roku 1992, kiedy to po raz pierwszy założył plastron toruńskiego Apatora. Choć wielu obserwatorów zwracało uwagę na jego niepozorną sylwetkę, szybko udowodnił, że liczy się nie wzrost, a serce do walki. Debiutował 20 kwietnia tego samego roku, mając zaledwie 16 lat. Już w pierwszym ligowym starcie pokazał charakter. Mimo że nie udało mu się dogonić doświadczonych rywali, zyskał sympatię wymagającej toruńskiej publiczności. Jego nieustępliwość i determinacja sprawiły, że w krótkim czasie wyrósł na jednego z filarów zespołu. Szybko okazało się, że Apator zyskał nie tylko świetnego zawodnika, ale także człowieka o niespotykanej skromności i klasie. Współpracownicy i trenerzy podkreślali, że poza torem Jaguś był zawsze wycofany, stonowany, nie szukał rozgłosu. To był zawodnik absolutnie wybitny w swoich czasach, wykazujący się postawą szlachetną i godną wobec wszystkich otaczających go osób, wspominał Władysław Gollop. W roku 1996, kończąc wiek juniora, Wiesław Jaguś sięgnął po srebrny kask, a także wystartował w finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie zakończył zawody na 14 pozycji. To był początek jego sukcesów, które przez kolejne lata przynosiły chlubę toruńskiemu klubowi. W jego karierze nie brakowało jednak trudnych chwil. W roku 1997 poważna kontuzja odniesiona podczas eliminacji Mistrzostw Świata w Częstochowie na długo wykluczyła go ze startów. Po powrocie na tor powoli odzyskiwał dawny błysk, a już rok później w finale indywidualnych Mistrzostw Polski wywalczył brązowy medal. W kolejnych latach Jaguś konsekwentnie budował swoją pozycję w zespole. Był zawodnikiem, na którego zawsze można było liczyć, niezależnie od sytuacji drużyny. Gdy z Apatora odchodzili kolejni liderzy, Mirosław Kowalik, Jacek Krzyżaniak, Tomasz Bajerski czy Robert Sawina, on trwał na posterunku, wierny klubowym barwom. Nawet nie dopuszczał myśli, że mógłby zmienić drużynę, podkreślał były trener Jan Zombik. Sezon 2006 był dla Jagusia wyjątkowy. Na torze w szwedzkiej Wetlandzie wywalczył awans do cyklu Grand Prix, a kilka dni później zdobył srebrny medal indywidualnych Mistrzostw Polski. W rozgrywkach ligowych to właśnie jego postawa wielokrotnie decydowała o utrzymaniu Apatora w najwyższej klasie rozgrywkowej. Debiut w cyklu Grand Prix w kolejnym sezonie był spełnieniem sportowych marzeń. Na włoskim torze w Terenzano zajął 3. miejsce. Niestety upadek podczas Grand Prix w Eskilstunie w 2007 roku był początkiem końca sportowej kariery Jagusia. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że powrót do pełnej sprawności był niemożliwy. Choć wrócił na tor, nie był już tym samym zawodnikiem. W roku 2008 zdobył z reprezentacją Polski srebrny medal drużynowego Pucharu Świata. Największy międzynarodowy sukces w jego dorobku. Ostatecznie w listopadzie 2010 roku ogłosił zakończenie kariery sportowej. Decyzja ta wywołała zaskoczenie i smutek wśród kibiców, którzy byli przekonani, że mógłby jeszcze przez kilka lat stanowić o sile zespołu. Żużel to nie szachy. W pewnym momencie trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć dość. Ja ten moment poczułem i nie żałuję tej decyzji, tłumaczył Jaguś. Przez 19 sezonów Wiesław Jaguś wystąpił w 309 spotkaniach ligowych Apatora. Rozegrał 1433 biegi, zdobywając 2520,5 punktu oraz 223 bonusy. Aż 461 razy mijał linię mety na pierwszym miejscu, 398 razy był drugi, 342 razy trzeci, a 191 razy kończył na czwartym miejscu. Jaguś był dwukrotnym drużynowym mistrzem Polski w sezonach 2001 oraz 2008, a także pięciokrotnie zdobywał srebrny medal i trzykrotnie brązowy. Jego średnia biegowa ze wszystkich lat wyniosła 1,759, a najwyższą zanotował w sezonie 1997. 2,259. Na liście wszechczasów toruńskiego klubu pod względem zdobytych punktów ustępuje jedynie legendarnemu Wojciechowi Żabiałowiczowi. Wiesław Jaguś
był zawodnikiem, który przez całą karierę pozostał wierny jednemu klubowi. Takie historie dzisiaj należą już do rzadkości. Po zakończeniu kariery całkowicie odciął się od żużla, poświęcając się prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Koledzy z toru wspominają go jako człowieka ambitnego, lojalnego i niezwykle koleżeńskiego, choć nieco zamkniętego w sobie. Bez pamięci o takich postaciach nie da się budować przyszłości. Wiesław Jaguś to przykład sportowca, który nie tylko osiągał sukcesy na torze, ale też pozostawił po sobie trwały ślad w sercach kibiców. Jego historia to opowieść o pasji, lojalności i niezwykłej sile charakteru.

0: W kalendarzu sobota, 10 dzień października, jest 7, czas na pierwsze dziś informacje.
1: Blisko 35 tysięcy skontrolowanych placówek i 59 osób zatrzymanych w całym kraju. To bilans działań policji po ostatnich atakach w szkołach. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w placówkach. Przypomnijmy, 15-latek w miejscowości Leszczydło-Nowiny ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W środę 19-letni uczeń w Ostrołęce zaatakował 9 osób. O szczegółach Jakub Rybski.
2: Dyrektorzy placówek oświatowych zostali poproszeni m.in. o zabezpieczenie wszystkich wejść do budynków szkół i o identyfikację osób odwiedzających.
3: Poprosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
2: Mówiła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Dyrektorzy zostali poproszeni też o przeprowadzenie szkoleń z zasad działania w przypadku wtargnięcia napastnika. Przypomnę, na Mazowszu ponad 3,5 tysiąca policjantów i strażników miejskich patrolowało okolice szkół. Dodatkowe kontrole obejmą także uczelnie wyższe, na których zajęcia będą odbywały się w ten weekend.
1: Na koniec faktum znów Polska. W Szczawnicy jesienny redyk, czyli powrót owiec z hal po letnim wypasie. Przez uzdrowisko przeszedł baca Józef Klimowski z przeszło tysięcznym stadem. Jutro podobną liczbę owiec przeprowadzi baca Andrzej Majerski. Redyk budzi ogromne zainteresowanie turystów.
4: Bardzo nam się podobało.
5: Specjalnie przyjechaliście Państwo na redyk?
4: Tak. 40 lat przyjeżdżamy do Szczawnicy, pierwszy raz jesteśmy na redyk.
6: Bardzo, bardzo fajne. Trzeba kultywować tradycje.
7: Więc powiem, no, jest to coś. Trzeba przyjechać, spróbować, zobaczyć.
1: Usłyszał nasz reporter Maciej Połachicki.
0: Trochę o pogodzie teraz, której przyglądamy się i przyglądamy się prognozom na całą tę sobotę i weekend w Toruniu i w regionie. Wszystko to wskazuje, że sobota z chmurami, to całkiem sporą ich ilością i możliwymi nawracającymi przelotnymi opadami deszczu. Maksymalnie dziś na termometrze w Toruniu 15, może 16 stopni. Raczej nie cieplej. I druga informacja, jutro podobnie to na termometrach toruńskich może wyglądać. Kolejne najświeższe newsy z kraju i ze świata wracają do nas za niecałą godzinę o 8:00. Tymczasem dzień dobry o poranku w tę sobotę, 10 października. Mówi wam Piotr Kolszowski. Kłaniam się nisko, witam i zapraszam na tej fali. Jesteśmy razem do godziny 12:00. No to gramy.

Dobre granie o poranku, czyli hity pełne energii w radiu gra również w weekend, w sobotę 10 października. I teraz jak zwykle o tej porze rzucamy okiem do kalendarza. Dziś Paulina, Daniel i Franciszek mają powody do świętowania wszystkiego dobrego. Dzień gier planszowych, ale też Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, Światowy Dzień Drzewa, Owsianki, Święto Żołnierza Rezerwy, także Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów w kalendarzu. Dużo tych świąt tak zwanych nietypowych, chociaż nie wiem, czy to dobre sformułowanie, bo nad niektórymi z tych okazji, tych zagadnień po prostu warto się zatrzymać i zainteresować danym zjawiskiem, problemem, instytucjami. Również tutaj odbijam się od ostatniego wymienionego, Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów, a takie przecież w Toruniu mamy. Za chwilę wrócimy do grania, przyjrzymy się również temu, co w ten weekend, dziś i jutro w Toruniu ciekawego będzie się działo, gdzie warto się pojawić, z których zaproszeń skorzystać.

0: dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Media Expert, taniej masz.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: stronie e-bilet.pl.
1: Tato, z czego były pierwsze książki?
2: Z glinianych tabliczek?
1: To jak wtedy zaginali rogi?
3: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra na 88,8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej będzie zaproszenie dla tych, którzy mają wolny czas. Jutro, w niedzielę, 11 października w godzinach od 10 do 15. A więc jeśli w tym przedziale czasowym macie wolny czas i będziecie szukali rozrywki albo ciekawych miejsc do odwiedzenia, to polecamy Wolny Jarmark Toruński, który będzie odbywał się na Rynku Nowomiejskim. To będzie okazja i miejsce to właśnie wypełni się lokalnymi smakami, rękodziełem i sztuką. Tutaj na pewno będzie pysznie, pachnąco, bo sery, tradycyjne pieczywo, także miody, oleje, przetwory, wędzone ryby, produkty wegetariańskie, wegańskie, także słodkości. No i uwaga, tu ciekawostka, popularne japońskie wypieki także w tym miejscu się pojawią. Wstęp oczywiście jest bezpłatny na Wolny Jarmark Toruński. Przypomnę, ten już jutro od 10 do 15. Polecamy bardzo serdecznie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: I Promised Myself w Radiu Gra na 88,8 FM. O 8 u nas kolejne najświeższe, najważniejsze informacje z kraju, ze świata, ale do 8 jeszcze trochę pogramy. Między innymi Dawid Podsiadło na błysk się tutaj pojawi. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.
4: Czym są pracownicze plany kapitałowe? Kto może w nich uczestniczyć?
3: To program oszczędzania długoterminowego w miejscu pracy. W programie bierze udział pracownik, pracodawca i państwo. W pracowniczych planach kapitałowych może uczestniczyć każdy między 18 a 70 rokiem życia, od którego umowy są odprowadzane obowiązkowe składki emerytalne i rentowe.
4: A jak wygląda schemat wpłat do PPK?
3: Standardowa wpłata pracownika to 2% wynagrodzenia. Standardowa wpłata pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo po 3 miesiącach państwo zasila rachunek PPK uczestnika wpłatą powitalną 250 zł i co roku 240 zł dopłaty rocznej.
4: No to kiedy można skorzystać ze zgromadzonych środków?
3: Program daje największe zachęty po ukończeniu 60 roku życia. I jest to wiek wspólny dla mężczyzn i kobiet. Jeżeli po 60 roku życia zdecydujemy się na wypłatę 25% jednorazowo, a resztę w co najmniej 120 ratach przez 10 lat, wówczas otrzymamy wszystko bez tak zwanego podatku Belki. Możemy też wszystko rozłożyć na 120 rat i wówczas też nie zapłacimy podatku Belki. Jeżeli wypłacimy jednorazowo te środki po 60 roku życia, niestety ten podatek nam się pojawi. Można także skorzystać ze środków w innych sytuacjach, do 25% wszystkich środków w przypadku zachorowania własnego małżonka lub dziecka, ze 100% środków w przypadku wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. I opcja, której absolutnie nie polecam, to tak zwany zwrot, czyli wypłata na dowolny cel przed 60 rokiem życia. Czyli otrzymamy swoje wpłaty, 70% wpłat pracodawcy i zyski kapitałowe wypracowane przez instytucje pomniejszone o podatek Belki.
4: A czym jest autozapis, no i kiedy się odbędzie?
3: Autozapis obowiązuje każdego nowego pracownika do 55 roku życia. To znaczy, zmieniając pracę, taki pracownik nie musi robić dokładnie nic, żeby pracodawca zapisał go do PPK. Ale raz na 4 lata odbywa się tak zwany ponowny autozapis. Z końcem lutego, a dokładniej 28 lutego, stracą ważność wszystkie deklaracje rezygnacji, które zostały złożone przez pracowników. Jeżeli pracownik nie złoży ponownie rezygnacji, automatycznie zostanie zapisany do programu pod warunkiem, że nie ukończył 55 roku życia.
4: W takim razie powiedzmy, gdzie szukać informacji o PPK?
3: Wszystkie informacje o programie są na stronie, oficjalnej stronie programu mojeppk.pl. Zachęcam też do korzystania z naszej platformy onboardingowej start.mojeppk.pl, gdzie w ciągu 15 minut mogą państwo poznać wszystkie zasady programu. Polecam, bo wiedza finansowa jest zawsze ważna.
2: Po reklamie.
0: Trochę o pogodzie teraz, której przyglądamy się i przyglądamy się prognozom na całą tę sobotę i weekend w Toruniu i w regionie. Wszystko to wskazuje, że sobota z chmurami, to całkiem sporą ich ilością i możliwymi nawracającymi przelotnymi opadami deszczu. Maksymalnie dziś na termometrze w Toruniu 15, może 16 stopni. Raczej nie cieplej. I druga informacja, jutro podobnie to na termometrach toruńskich może wyglądać.
1: Jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: W 29 urodziny Carrefoura 2+1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
16: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
17: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
16: Z PSB zawsze się da!
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
19: Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.

0: października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Sobota w kalendarzu, 10 dzień października, jest 8 w Radiu Gra. Czas na kolejne najważniejsze informacje.
2: Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem, poinformował o tym w swoim serwisie społecznościowym. O szczegółach korespondent Paweł Żuchowski.
3: Właśnie zakończyłem niezwykle udaną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym. Wyjaśnił, że podczas tej rozmowy uzgodnił, że Rosja natychmiast dostarczy ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy, kolejne 500 tysięcy ton w listopadzie, a następnie niezwłocznie po tym kolejny 1 000 000 ton. Ponadto w zależności od stanu rosyjskich rafinerii produkujących olej napędowy, Rosja dostarczy w krótkim czasie kolejne 3 miliony ton tego paliwa. Dzięki naszej całkowitej kontroli nad cieśniną Ormus oraz temu wspaniałemu porozumieniu dotyczącemu rosyjskich surowców energetycznych, ceny oleju napędowego dla Amerykanów, a także dla całego świata będą spadać w rekordowym tempie i to bardzo szybko, podkreślił amerykański przywódca. Niższe ceny dla Amerykanów, zwłaszcza naszych wspaniałych rolników, hodowców bydła i kierowców ciężarówek, są moim najwyższym priorytetem, podkreślił amerykański prezydent i dodał jeszcze, że Iran nie będzie posiadał broni nuklearnej.
2: Pozwalanie Rosji na sprzedawanie produktów naftowych to inwestycja w wojnę, która musi się skończyć, a nie być przedłużana, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Największe lotnisko w Panamie zostało tymczasowo zamknięte po silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło południe kraju. Na międzynarodowym lotnisku Tocumen zarządzono ewakuację pasażerów. Jak poinformowano w komunikacie, decyzja ma charakter prewencyjny. Służby sprawdzają stan obiektu i oceniają, czy wznowienie operacji lotniczych jest bezpieczne. Lotnisko ma zostać ponownie otwarte po zakończeniu kontroli. Przypomnijmy, mówi się o trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7.
1: Sporo chmur, słońca niestety mniej. Takie prognozy pogody do nas docierają na tę sobotę, 10 dzień października dla Torunia i całego regionu. Więcej słońca, owszem, ale wszystko na to wskazuje, że musimy zaczekać do niedzieli. Na termometrze dziś w Toruniu maksymalnie do 15, może 16 stopni. Jutro 14-15, uwaga, bo jeszcze mniej maksymalnie. W ciągu dnia zobaczymy po weekendzie, w poniedziałek. Najświeższe, najważniejsze newsy z kraju i ze świata u nas co godzinę. Cały czas trzymamy też rękę na pulsie. Cały czas też nasz numer do waszej dyspozycji 56 654 3210. A my rozpoczynamy kolejną godzinę i gramy Armin van Buuren, Everlasting. Na początek tej godziny Piotr Kolszowski, dzień dobry.

Shanghai, King of the Jungle w Radiu Gra na 88.8. Za chwilę do naszej sobotniej porannej playlisty wrócimy, ale wcześniej wracamy jeszcze do tego, co działo się w nocy z czwartku na piątek w polskim Sejmie, bo oto Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnokrajową nocną prohibicję. Swego czasu takie przepisy wprowadzane były na przykład w Krakowie, później również w Toruniu. Teraz zakaz obejmie cały kraj. Zakaz reklamy alkoholu również został przegłosowany, także wyższe opłaty za jego sprzedaż. To oznacza, że w godzinach od 22 do 6 nie kupimy alkoholu w sklepach czy na stacjach benzynowych, ale z kolei już nie będzie z tym większego problemu w barach, pubach, restauracjach czy hotelach. Dodatkowe ograniczenia będą mogły wprowadzać również poszczególne gminy. Nowa ustawa przewiduje też zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, grożąc tu karami pieniężnymi nawet do 1 000 000 zł lub ograniczeniem wolności, a więc brzmi i wygląda to wszystko poważnie. Teraz tymi zmianami w prawie zajmie się Senat, a później całość wyląduje na biurku prezydenta Karola Nawrockiego.

0: październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć

0: Tournament 3-0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
1: Czyta lektor AI.

0: 30 dni, 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Hity pełne energii w Radiu Gra w sobotni ranek. Dzień dobry, mówimy wszystkim tym, którzy są z nami i tym, którzy być może zastanawiają się, jak spędzić to sobotnie przedpołudnie, a może jakieś porządki. No tak, ale trzeba by to wszystko wywieźć, umieścić w popularnym śmietniku. No to proszę bardzo, bo mobilny PSZOK, czyli M-PSZOK toruński, mobilny punkt zbiórki odpadów komunalnych, znowu rusza w trasę po Toruniu i tak dziś będzie dostępny w Czerniewicach oraz na Podgórzu, Glinkach i Piaskach. W Czerniewicach obok sklepu za przystankiem na ulicy Zdrojowej, tu już od 9 do 12, a później od 12.30 do 15.30 Podgórz, Glinki, Piaski obok nowego cmentarza przy ulicy Poznańskiej. I to jest ten mobilny punkt zbiórki, do którego można przynosić bezpłatnie, pozostawiać odzież i tekstylia, przeterminowane i niewykorzystane leki, zużyte baterie, akumulatory, także drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, odpady niebezpieczne, również tusze, tonery, rozpuszczalniki, odpady z iniekcji domowych, igły, strzykawki, tak. Takie wszystkie przedmioty możecie zostawiać w M-PSZOK-u. Wcale nie trzeba wybierać się na ulicę Kociewską, gdzie normalnie PSZOK toruński funkcjonuje, tylko skorzystać z takiego mobilnego rozwiązania. Jeszcze dziś.

0: DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez, czyli numer, który klimatem trochę chyba przenosi nas do czasów wakacyjnych i wręcz w samym środku lata możemy się znaleźć, ale to już za nami. Muzycznie lato nas nie zostawia. Mam talent będzie na przykład jeszcze przed 9 u nas, czyli Kasperczyk i Vito Bambino. Nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie!
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
11: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
12: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po reklamie.
0: Sporo chmur, słońca niestety mniej. Takie prognozy pogody do nas docierają na tę sobotę, 10 dzień października dla Torunia i całego regionu. Więcej słońca, owszem, ale wszystko na to wskazuje, że musimy zaczekać do niedzieli. Na termometrze dziś w Toruniu maksymalnie do 15, może 16 stopni. Jutro 14-15, uwaga, bo jeszcze mniej maksymalnie. W ciągu dnia zobaczymy po weekendzie, w poniedziałek.
1: To jest Radio Gra.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Mięso z nogi kurczaka bez kości i bez skóry 13,99 kg. Filet z kurczaka 16,99 kg. Cytryna 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Po reklamie.
10: Sobota, 10 dzień października, jest 9 na zegarze, a to oznacza, że w Radiu Gra czas na kolejne najważniejsze informacje.
11: Na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafił 15-letni nożownik, który w czwartek śmiertelnie ranił nożem 37-letnią kobietę w szkole podstawowej w Leszczedole-Nowinach na Mazowszu. Taką decyzję podjął wczoraj sąd rejonowy w mazowieckim Wyszkowie. Równolegle biegli psychiatrzy ocenią, czy 15-latek może odpowiadać za to, co zrobił jako osoba dorosła. Mieszkańcy okolicy Wyszkowa wciąż przeżywają czwartkową tragedię.
12: Szkoda tej dziewczyniny, bo to dwoje dzieci zostało i także ta rodzina naprawdę tylko ją opiekę otoczyć, to rodzina. Która została. Mamy przeżycie, bo naprawdę nie lekko jest.
13: Jest obawa, jest lęk.
12: Tak, tak.
14: Zawsze to nas mijało, prawda? Żona do mnie zadzwoniła, no po prostu z pracy się zwolniłem, przyjechałem.
13: A jak pan teraz patrzy na tę szkołę? Patrol policji?
15: No nie, bo wnuczek został, patrzy, nie idzie do szkoły. Nie.
13: Pusto tu dzisiaj.
15: Puste. Wczoraj było pełno.
13: To wpływa na tutaj państwa miejscowość?
15: No, no każdy jest przerażony taką sprawę. No. Czy to było w Ostrołęce, też rodzice przeżywali, czy to był u nas, czy będzie gdzieś indziej, no to...
13: Oby nie.
15: Oby nie, już może coś się zmieni. No,
16: no niewyobrażalna tragedia. Jest po prostu, to jest nie do opisania. Jak tak w ogóle można?
11: Usłyszał w miejscowości Leszczydł nowiny nasz reporter Michał Dobrołowicz. To odważny i zaskakujący wybór. Tak decyzję Komitetu Noblowskiego o przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla Navi Pillay komentuje profesor Marcin Zajękowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatką jest 85-letnia prawniczka z RPA, znana z działalności na rzecz praw człowieka. Komitet docenił jej niezłomność, niezależność i wiedzę, które uczyniły ją jedną z najbardziej szanowanych prawniczek naszych czasów.
17: Tegoroczna laureatka jest znana z działalności w różnych obszarach, m.in. wspierania praw człowieka, angażowała się na rzecz sprawiedliwości na świecie, przeciwdziałanie przemocy seksualnej, działanie na rzecz osób z mniejszości seksualnych.
10: Przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na sobotę, na weekend. Dziś w Toruniu maksymalnie na termometrach do 15, może 16 stopni, ale nie więcej. Jutro również 14-15 w Toruniu, no ale to, na co możemy liczyć w kontekście tego, co przed nami niedzieli, to, że jutro więcej szans na słońce. Mimo wszystko przelotne opady deszczu zarówno dziś, jutro, jak i pojutrze mogą do nas wracać. W przyszłym tygodniu pogoda w kratkę, temperatura na poziomie od 13 do 15 stopni. Dzień dobry, mówimy wszystkim, którzy otworzyli już być może jedno i drugie oko i tak powoli, leniwie rozpoczynają ten weekend i tę sobotę, 10 dzień października. Nie trzeba się nigdzie śpieszyć. Mam nadzieję, że taki stan wam towarzyszy i tak właśnie macie. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, witam i zapraszam na tej fali na 88,8 razem. Jesteśmy do 12. Sylwia Grzeszczak już teraz.
9: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: hity pełne energii w Radiu Gra na 88,8 FM. Tak właśnie rozpędzamy się w tę sobotę, chociaż z tym rozpędzaniem się to tak nie szalałbym zbytnio, zwłaszcza jeśli chodzi o toruńskie drogi, bo w kilku miejscach trzeba mocno brać poprawkę i płynnie wcale z przejazdem nie będzie. Wspominaliśmy w tym tygodniu o kolejnym etapie prac na Olsztyńskiej i tam bypassy się pojawiły w ostatnim czasie. Rzeczywiście te utrudnienia jakby nieco większe, ale da się jeszcze przejechać. Natomiast większe utrudnienia na pewno czekają już w tym tygodniu na tych, którzy korzystali zwykle z ulicy Kościuszki, bo to dziś i jutro na przykład odbywa się tu na jezdni południowej układanie nowej nawierzchni na całym odcinku, a to oznacza, że jezdnia ta jest całkowicie zamknięta i to nie koniec tych prac zarówno na tej południowej, jak i północnej nitce. Harmonogram jeszcze w kolejnych dniach przewiduje kolejne prace, związane z tym oczywiście dalej utrudnienia. Warto korzystać z objazdów. Opcje jakieś są, no, oczywiście mogą wiązać się z tym, że czasami, zwłaszcza w tak zwanym tygodniu, trzeba będzie dzwonić albo stanąć w kolejce aut, ale wygląda na to, że wyjścia innego nie mamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis.

0: jeszcze jeden rozdział.
1: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
4: Zgadza się. Jadę za tym do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
3: Clear Energy od From Nature Solutions? Słyszałam. Najwyższa jakość, a cena przystępna.
4: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
3: Młyniec, skład budowlany. Polna 4 w Młyńcu pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Po reklamie.

0: Co za weekend?
1: Przegląd weekendowych propozycji w Toruniu. Zaczynamy od mocnego brzmienia. Metalowa inwazja na Toruń. To propozycja Kombinatu Kultury na sobotni wieczór na dziś na godzinę 19. Żartów nie będzie, polecamy. Zmieniamy klimat, zmieniamy repertuar, bo z muzyki przechodzimy na scenę teatralną. Do zobaczenia za rok, czyli Anita Sokołowska i Paweł DeLong dzisiaj w romantycznej komedii będą prezentować swoje aktorskie umiejętności w spektaklu, który zobaczymy dziś o godzinie 19 w CKK Jordanki. Warto się pojawić. Skoro jesteśmy w Jordankach, no to wróćmy do koncertów, bo jutro Artur Żmijewski, a więc no jeden z bardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, wyśpiewa wielkie przeboje Leonarda Coena w koncercie pod tytułem Coen po miłości kres. Polecamy to w niedzielne popołudnie o 17.
0: Poleca Radio Gra.

0: Natasza Thomas, It's Over Now. Nie, to jeszcze nie jest koniec tej godziny. Muzycznie na pewno nie, bo oto proszę Robert Chojnacki i Piasek na przykład. I Prawie do nieba, tak wam jeszcze zagramy przed 10 w Radiu Gra. Nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
9: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
15: Gastorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii jak szukasz narzędzi.

0: na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.
5: Przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na sobotę, na weekend. Dziś w Toruniu maksymalnie na termometrach do 15, może 16 stopni, ale nie więcej. Jutro również 14-15 w Toruniu, no ale to, na co możemy liczyć w kontekście tego, co przed nami niedzieli, to, że jutro więcej szans na słońce. Mimo wszystko przelotne opady deszczu zarówno dziś, jutro, jak i pojutrze mogą do nas wracać. W przyszłym tygodniu pogoda w kratkę, temperatura na poziomie od 13 do 15 stopni.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Mięso z nogi kurczaka bez kości i bez skóry 13,99 kg. Filet z kurczaka 16,99 kg. Cytryna 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
3: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
8: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
9: Po reklamie.
10: Sobota 10 października i 10 na zegarze, to znaczy, że w radiu gra czas na najświeższe, najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Zapraszam na serwis.
11: Ponad 35 tysięcy skontrolowanych placówek i 59 zatrzymanych osób. To bilans działań służb po ostatnich atakach w szkołach i po groźbach opublikowanych w internecie. MSWiA i policja uspokajają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie zgłoszenia są weryfikowane, informuje nasza dziennikarka Magdalena Greinert.
12: Policja zapowiada prewencyjne kontrole w rejonie każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Mundurowi mają między innymi zwracać uwagę na osoby, których zachowanie może być potencjalnie niebezpieczne. Policja uczula też, żeby nie obawiać się informować o swoich podejrzeniach.
13: My będziemy ten każdy przypadek indywidualnie rozpoznawać i na pewno udzielimy tej pomocy, a z drugiej strony zajmiemy się tymi treściami nieprawidłowymi.
12: Mówi komendant główny policji Marek Boroń, który dodaje, że profilaktycy wspólnie z uczniami i pedagogami będą edukować, uspokajać nastroje i tłumaczyć, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Mają też uczyć, jak należy reagować w sytuacjach zagrożenia.
11: Tylko w ciągu ostatniego tygodnia benzyna podrożała na stacjach o 20 groszy, diesel o 25 groszy. W życie weszły najnowsze ceny ogłoszone przez ministra energii.
14: Nie sprzyja nam sytuacja na rynkach międzynarodowych, gdzie notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych.
11: Przyznaje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol. Od dzisiaj podstawowa benzyna może kosztować nawet 6,97. Olej napędowy 8,6 groszy.
14: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu, także niestety, ale powoli odrabiamy to, co zyskaliśmy dzięki pakietowi CPN.
11: Program obniżek cen paliw kosztuje budżet około 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
10: Przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia. Samej pogodzie również się przyglądamy. Teraz około 12 stopni w Toruniu. No i ta mrzawka, która powoduje, że momentami rzeczywiście temperatura odczuwalna może być jeszcze niższa od tego, co pokazują termometry. Do tego chwilami nieco silniejszy porywisty wiatr. Maksymalnie dziś według synoptyków na termometrach do 15, może 16 stopni i praktycznie przez cały dzień dużo chmur. Jutro szansa na więcej słońca. To już po 10:00, raz jeszcze mówimy dzień dobry, to ja może przypomnę również Paulina, Daniel i Franciszek. Dziś świętują wszystkiego dobrego z okazji imienin, tym, którzy obchodzą urodziny również. Składamy najlepsze życzenia i tym, którzy jakikolwiek inny powód do świętowania mają też. Życzymy dobrego dnia. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy.
15: Radio Gra, hity pełne energii.

Dobre granie na tej fali na 88,8 FM. Ciąg dalszy dobrych brzmień, hitów pełnych energii jeszcze przed południem. Za chwilę, po krótkiej przerwie, ale wcześniej będzie info o stawie przypoznańskiej i o tym, że jest zaproszenie do dyskusji na temat tego, jak te okolice mają wyglądać. Konsultacje społeczne, na które zapraszają urzędnicy. Najważniejszym punktem tych konsultacji będzie spotkanie, które odbędzie się już w najbliższy czwartek, 15 października o godzinie 16 w Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym przy Poznańskiej. Tutaj właśnie na początek spacer badawczy, a później dyskusja na temat tego, jaki jest plan na zagospodarowanie przestrzeni, która jest mocno zaniedbana w tej chwili, a może zyskać nowe funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe. Wszystkim zainteresowanym, zwłaszcza z tej okolicy, przypominamy i zachęcamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu. To już w najbliższy czwartek, 15 października o 16:00.

Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki

0: poziomie.
1: Zdrowit.
0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: miary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Brrr, zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
4: Zgadza się. Jadę za tym do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
3: Clear Energy od ProNature Solutions? Słyszałam, najwyższa jakość, a cena przystępna.
4: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
3: Młyniec, skład budowlany. Polna 4 w Młyńcu pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: Co za weekend?
1: Kolejną cenę weekendowych propozycji w Toruniu zaczynamy od sportu. Boks u nas nieczęsto gości, a jest powód, bo Boxing Copernicus Boxing Cup to wydarzenie, które trwa od wczoraj. Walki półfinałowe startują po godzinie 11, a wielkie finały jutro od 10.30 do około godziny 17 w toruńskim Olimpijczyku, gdzie zdecydowanie warto zajrzeć. Niedaleko Olimpijczyka jest toruńska Odnowa, a tam legendarny Lech Janerka zagra swoją ostatnią trasę koncertową, jak sam deklaruje. To wydarzenie w Odnowie jutro wieczorem o godzinie 19. W dworze Artusa trwa Artus Short Festival. Krótki metraż rządzi i dziś o 12 w samo południe warsztaty z charakteryzacji z Warszawską Szkołą Filmową dla Dorosłych. Gorąco wam polecamy to wydarzenie. A na koniec zaglądamy do Auli UMK z zaproszeniem na kolejny spektakl komediowy pod tytułem Szalone Nożyczki. To w niedzielę o godzinie 17.
0: Poleca Radio Gra.

0: Kesha, TikTok w radiu gra. No ten TikTok taki prawdziwy, internetowy, to jest przestrzeń, o której ostatnio się trochę dyskutuje w kontekście różnych zagrożeń, które przychodzą z platform społecznościowych i o tym zawsze warto dyskutować. Muzycznie ten kawałek jest jak najbardziej okej. Ale do 11 jeszcze trochę pogramy Męskie Granie Orkiestra. Nareszcie się pojawi, tak jak niektórzy być może odetchnęli z ulgą i słowem nareszcie zareagowali na wprowadzenie nocnej prohibicji, albo inaczej ustawę, bo ten przepis przecież jeszcze nie został wprowadzony, to jest na razie propozycja i przegłosowana ustawa, która jeszcze musi zostać zaakceptowana i podpisana przez prezydenta. Za chwilę wracamy do grania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz.

0: W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple. 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Po reklamie.
14: Przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia. Samej pogodzie również się przyglądamy. Teraz około 12 stopni w Toruniu. No i tam mrzawka, która powoduje, że momentami rzeczywiście temperatura odczuwalna może być jeszcze niższa od tego, co pokazują termometry. Do tego chwilami nieco silniejszy porywisty wiatr. Maksymalnie dziś według synoptyków na termometrach do 15, może 16 stopni i praktycznie przez cały dzień dużo chmur. Jutro szansa na więcej słońca.
15: Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Harlem Globetrotter.

0: jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.
12: W sobotę, 10 października, na zegarach mamy już 11, a to oznacza w Radiu Gra czas na kolejny serwis informacyjny.
13: Donald Trump zadowolony z porozumienia z Władimirem Putinem. Ignoruje krytykę ze strony ukraińskiego prezydenta. Przywódca USA, rozmawiając z dziennikarzami przed Białym Domem, podziękował Władimirowi Putinowi za obietnicę dostarczenia potężnych ilości oleju napędowego. Zza oceanu korespondent Paweł Żuchowski.
14: Prezydent Donald Trump stwierdził: ta umowa naftowa z Rosją to wielka sprawa, to potężne ilości ropy naftowej, które przybędą do naszego kraju, i to jest diesel, czyli to, czego nam potrzeba. Więc szczerze mówiąc, chcę podziękować prezydentowi Putinowi, powiedział Trump, pytany o krytykę ze strony ukraińskiego prezydenta, który sugerował, że układ z Putinem wskazuje na słabość. Trump odparł tylko: okej. Dopytywany później ponownie powiedział, że USA są silnym partnerem Ukrainy, ale dodał, że świat potrzebuje ropy. Potrzebujemy ropy dla świata. To diesel, czyli to, czego świat potrzebuje. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, powiedział Trump. Ogłosił porozumienie w sprawie dostarczenia przez Rosję 300 tysięcy ton oleju napędowego, natychmiast 500 tysięcy w listopadzie oraz 4 milionów w kolejnych miesiącach. Skutkiem porozumienia jest zawieszenie amerykańskich sankcji na rosyjski olej napędowy do kwietnia 2027 roku. Kilka godzin później na wiecu wyborczym Trump ponownie podziękował Rosji. Rosja zgodziła się wysłać nam miliony baryłek ropy, i to diesla. To jest to, czego naprawdę potrzebujemy. Dziękuję, powiedział Trump. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
13: Michał Kołodziejczak zawieszony przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej w prawach członka. To efekt publikacji Kanału Zero, w którym pojawiły się poważne oskarżenia pod adresem byłego wiceministra rolnictwa. On sam nazywa je pomówieniami. Na razie ani policja, ani prokuratura nie komentują tej sprawy. A już dzisiaj w Szczawnicy największe wydarzenie jesieni. Redyk, na który od kilku lat przyjeżdżają tłumy turystów z całej Polski. No i w związku z tym w uzdrowisku trzeba spodziewać się sporych utrudnień w ruchu.
12: Dużo chmur, mało słońca przy tej sobocie w Toruniu i w całym regionie, do tego przelotne opady deszczu, mrzawki, one mogą pojawić się praktycznie przez cały dzień. Dziś maksymalnie synoptycy zapowiadają w Toruniu 15, może 16 stopni, ale raczej nie więcej. Podobnie jutro do 14-15, z tym, że w niedzielę możemy liczyć, mam taką nadzieję, na nieco więcej słońca, ale cały czas parasol warto mieć pod ręką. Podobnie zresztą będzie na początku nadchodzącego tygodnia. To już po 11. Dzień dobry. Kłaniamy się bardzo nisko i witamy na tej fali w Radiu Gra na 88.8. Piotr Olszowski. Jeszcze godzinę jestem razem z wami. Tutaj na pewno dużo sobie pogramy, ale też będzie kilka propozycji na to, jak spędzić ten najbliższy czas w Toruniu i w najbliższej okolicy. Gramy!
15: Radio

0: miał fama nadzie.
1: Hity pełne energii w Radio Gra i tej energii życzymy wszystkim i dodajemy jej w to sobotnie jeszcze przed południe. A jeśli chodzi o energię taką, którą tankujemy na nawet również tych toruńskich stacjach paliw, no to ostatnio raczej taki konstans, ale podyktowany komunikatami z góry. Myślę tutaj oczywiście o programie CPN, który wrócił w ostatnich dniach ponownie. No i znowu mamy do czynienia, albo inaczej, niektórzy twierdzą, mieliśmy do czynienia z niższymi cenami paliw, bo one jednak z jakąś taką delikatną tendencją niby obniżone, a parę groszy co i rusz w górę z dnia na dzień. Ta cena dyktowana i oficjalnymi komunikatami ministra energii regulowana nam, mam wrażenie, trochę wzrasta. No to może przydałby się taki program ceny paliw jeszcze odrobinę niżej, a nie tylko niżej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,90.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: W Galerii Kopernikus odpalamy CSA 2 i FC27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3-0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
10: Mamo, ten bohater jest dziwny.
11: Nie lubisz go?
10: Lubię i to jest najdziwniejsze.
12: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom.

0: Co za weekend?
1: Czas na trzecią dawkę weekendowych propozycji w Toruniu. Zaczniemy od propozycji dla najmłodszych. Dziś i jutro w samą południe w Teatrze Baj Pomorski. Dziób w dziób. Spektakl, który uczy, edukuje. Zdecydowanie warto go zobaczyć. A teraz zaglądamy do Centrum Targowego Park, bo to miejsce, które zostało opanowane w ten weekend, dziś i jutro. Przez cuda, cudeńka, rękodzieło, minerały, biżuterię, ezoterykę szeroko pojętą, można poszaleć. Panie i panowie, Centrum Targowe Park czeka na was. I mam jeszcze dla was dwa koncertowe zaproszenia. Jutro Lechia Nerka zagra ostatnią trasę koncertową w Toruniu, w toruńskiej odnowie wieczorem o 19, a wcześniej o 17 w Jordankach. Artur Żmijewski wyśpiewa największe przeboje Leonarda Cohena.
0: Poleca Radio Gra.

0: That's the way my heart goes i Marii w radiu gra. Tak się ten numer sprzed lat już wielu nazywa i on już za nami. Ale do 12 jeszcze trochę pogramy. Dzieci między innymi się pojawią, które przecież są na językach i o których dużo się w ostatnim czasie dyskutuje. A już piosenka dzieci w wykonaniu elektrycznych gitar w pewnym stopniu obrazuje nam chyba otaczającą rzeczywistość.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: W Media Expert taniej masz.
5: Wolność, to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
6: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
2: Po reklamie.
0: Dużo chmur, mało słońca przy tej sobocie w Toruniu i w całym regionie, do tego przelotne opady deszczu, mrzawki, one mogą pojawić się praktycznie przez cały dzień. Dziś maksymalnie synoptycy zapowiadają w Toruniu 15, może 16 stopni, ale raczej nie więcej. Podobnie jutro do 14-15, z tym, że w niedzielę możemy liczyć, mam taką nadzieję, na nieco więcej słońca, ale cały czas parasol warto mieć pod ręką. Podobnie zresztą będzie na początku nadchodzącego tygodnia.
1: To jest

0: 3, 4.
1: Hity pełne energii na tej fali, to się na pewno nie zmieni. Również za chwilę, za moment, po 12, kiedy pojawi się tu Mariusz Pucyło. A ja już pięknie dziękuję za to piękne sobotnie przedpołudnie. Piotr Kolszowski, kłaniam się nisko i mówię do usłyszenia. Do poniedziałku z samego rana. Dobrego weekendu. Trzymajcie się. Cześć, pa, pa.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: czy jest. Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Po reklamie.
2: Mamy 12 w sobotę, 10 dnia października. Teraz wiadomości z Polski i ze świata. Zapraszam na najnowszy raport.
3: Blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek i 76 osób zatrzymanych w całym kraju. To najnowszy bilans działań policji po ostatnich wydarzeniach w placówkach oświatowych. Do godziny 6 odnotowano 231 zdarzeń, które według policji mogły stanowić potencjalne zagrożenie. I teraz efekty działania. Wielkopolskie Kuratorium Oświaty rozesłało do szkół specjalne wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli.
4: Poprosiliśmy także o przeprowadzenie godzin z wychowawcą związanych z tematyką bezpieczeństwa. Natomiast ja też chcę zwrócić uwagę na temat tego, że to są takie rozwiązania też systemowe. Dlatego, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dostarczyło poradnik do szkół. My ten poradnik także wysłaliśmy.
3: Mówi Igor Bykowski, wielkopolski kurator oświaty. My do tej sprawy oczywiście będziemy wracać. Ruszyły bezpłatne szczepienia osób, które skończyły 18 lat, przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. To szczepienie jest bezpłatne od początku października właśnie dla osób w wieku od 18 do 26 lat. Skorzysta z niego 17 tysięcy osób. Cały czas szczepionka jest też refundowana dla dzieci, które skończyły 9 lat. O tym, gdzie na szczepienie mogą zgłosić młodzież i dorośli, reporter Michał Dobrołowicz.
5: Do swojego lekarza rodzinnego, czyli do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski podkreśla, że odporność tworzy się w tej grupie dokładnie tak samo jak u młodszych osób.
6: Jest tylko jeden aspekt, że jeśli ktoś zaszczepi się po zakażeniu, tu nie mamy pewności, czy w równie skuteczny sposób odpowie na szczepienie. I dlatego zachęcamy młodsze osoby do tego, żeby były szczepione. Nawet jeżeli się potem zetkną z wirusem, to już są odporne.
5: Specjaliści podkreślają, że szczepienie przeciwko HPV zmniejsza ryzyko raka szyjki macicy, a także nowotworów głowy i szyi i dlatego zalecane jest zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom.
2: Zaczynamy najlepsze popołudnie w tygodniu. Sobotnie popołudnie z Radiem Gra. Mariusz Pucyło, zapraszam. Wrzucamy wyższy bieg, ale tak bez pośpiechu. Przed nami kilka godzin pełnych dobrej muzyki, filmowych inspiracji, no i sprawdzania, co tam nowego wśród seriali, co warto obejrzeć. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witam jeszcze raz, a zaczyna Swedish House Mafia.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jest sobota, to czym tu się martwić? Don't worry, matkon, w radiu gra. Myślę, że szczególnie ci, którzy mają dzisiaj jakieś okazje, to się nie martwią, tylko cieszą. My pozdrawiamy wszystkich, którzy 10 października mają urodziny. Najbardziej charakterystyczną cechą dziś urodzonych jest pokojowe nastawienie. Są pełni radości życia, ale z drugiej strony często lubią krytykować i oceniać wszystko wokół nich. I tak pozdrawiamy, a kto ma dzisiaj urodziny, jeżeli chodzi o gwiazdy? 73 lata kończy Meteor, lider zespołu Ultravox. David Lee Roth, były wokalista Van Halen, ma 72 urodziny, a 65 lat świętuje nasza aktorka Danuta Stenka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: 1000 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko

0: Zdrowid.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
4: masz! Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
5: Już to czytałyśmy?
4: Już to wymyśliłam.
6: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

Linda Carlyle w Radiu Gra. Jak zawsze w sobotnie popołudnie zajrzymy do kina, kinowe nowości, sprawdzimy seriale, ale teraz idziemy do teatru, a konkretnie do Centrum Jordanki, gdzie dzisiaj o 19:00 spektakl Do zobaczenia za rok, a na scenie Anita Sokołowska i Paweł DeLong, i to jest komedia romantyczna. Jola i Jurek to są bohaterowie. Przypadkiem spotykają się w pensjonacie, mają rodziny, a jednak spędzają razem noc, po której podejmują taką decyzję. Będą spotykać się w tym samym miejscu, o tej samej porze, raz w roku. Resztę zobaczycie dzisiaj w Centrum Jordanki. Spektakl Do zobaczenia za rok o 19:00. My gramy dalej tak, żeby wywołać słońce.

0: Kiedyś tańcz, głupia tańcz, teraz prima balerina. Wygląda na to, że taniec w życiu Margaret jest naprawdę ważny. Hity pełne energii wracają za chwilę. Teraz sięgamy już do wiadomości filmowych i to dobrych wiadomości. Słuchajcie, Bolek i Lolek powrócą i to w technologii 3D. Tytuł nowego filmu ma brzmieć Bolek i Lolek – Sekret Eldorado. Bolek i Lolek mają bardzo długą przerwę w obecności na ekranie, ale to wszystko przez spory spadkobierców. Wygląda na to, że teraz bohaterowie naszego dzieciństwa w końcu odżyją.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A za chwilę Bruno Mars.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
15: masz. Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Ale Power Anastasia w radiu gra w sobotnie popołudnie. No i wyjaśnijcie mi, jak to jest to interesujące zjawisko. Od poniedziałku do piątku to czas tak porusza się jak żółw, ciągnie się jak ślimak. A w sobotę najwyraźniej dostaje jakiegoś dodatkowego doładowania i przyspieszenia. No szybko mija to sobotnie popołudnie. Na szczęście jeszcze sporo godzin przed nami. Za chwilę pierwsza i najnowsze wiadomości.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
15: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
16: Gastorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
5: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Mamy 13. Przed nami raport, a potem Armin van Buuren.
6: 76 osób zatrzymali od wczoraj policjanci. Funkcjonariusze skontrolowali 50 tysięcy szkół. Te działania mają związek z aktami przemocy, do których doszło w zeszłym tygodniu na Mazowszu. Przypomnijmy, w podstawówce w Leszczy-Dolenowinach 15-latek zabił woźną i ranił nożem dwie osoby. W szkole w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób. Temat bezpieczeństwa w szkołach poruszył w programie Sprawdzam Krzysztof Ziemiec. Krzysztofie, o poranku twoimi gośćmi byli Krzysztof Paszyk z PSL-u i Robert Biedroń z Nowej Lewicy. Oni w twoim programie chwalili działania służb, przekonywali, że trzeba też zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w internecie. Co jeszcze od nich usłyszałeś?
7: Tak, to prawda. Robert Biedroń uważa, że państwo musi mieć więcej instrumentów, by szybko reagować i usuwać niebezpieczne treści w sieci, choćby takie właśnie jak namawianie do przemocy. Ale poseł ma też apel do prezydenta w innej sprawie.
8: Oczekuję od prezydenta, że kiedy na jego biurko trafia ustawa o prawach ucznia i obowiązkach, jest w niej zapisane, a taka ustawa trafiła kilka tygodni temu, że można uczniom w szkołach odbierać przedmioty niebezpieczne, to prezydent taką ustawę podpisze.
7: Pytam oczywiście też o słynną ustawę ograniczenia właśnie treści w sieci. Krzysztof Paszek ma nadzieję, że kiedy opadną już te emocje, przyjdzie czas na uchwalenie ustawy o bezpieczeństwie w sieci. On nie zgadza się z opiniami, które choćby wyrażał na przykład marszałek Sejmu Krzysztof Bosak, że rząd chce wykorzystywać ataki na szkoły, te ostatnie, jako pretekst do powtórnej próby wprowadzenia cenzury w internecie.
9: Protestuję przeciwko dzisiaj takim pseudoobrońcom wolności w internecie. Robią wielkie zło, dalej obstając przy tym, że jakiekolwiek uregulowania to jest zamach na wolność słowa.
7: Obaj politycy mówili też zgodnie o konieczności zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach zarówno uczniów, jak i całej kadry nauczycielskiej.
5: Jeżeli właśnie wracacie z zakupów, spaceru albo zaczynacie weekendowe lenistwo, to trafiliście idealnie, bo w Radiu Gra mamy hity pełne energii i poprawiamy nastrój w to sobotnie popołudnie. Będzie też o filmach i serialach, ale przede wszystkim będziemy grać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ania Dąbrowska w Radiu Gra. Sezon na festiwale plenerowe już się zakończył, ale zaczął się sezon na sprzedaż biletów na festiwale na przyszły rok. Glastonbury 2027 chyba pobiło jakiś rekord. Bilety na ten festiwal sprzedano w 42 minuty. Fani płacili ponad 400 funtów za bilety. Ile to? No, 2000, lekko licząc. Ale za te 2000 będą mogli obejrzeć występy Taylor Swift, Rihanny, Eda Sheerana, Sama Fendera, Little Sins, Harry'ego Stylesa, Radiohead, Muse, Rolling Stones i jeszcze wielu innych wykonawców. Takie przynajmniej są przypuszczenia. A my powolutku dowiadujemy się, jak będzie wyglądał zestaw artystów naszego Glastonbury, czyli Openera. O tym za kilka minut, a już za chwilę David Guetta i Teddy Swims.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
11: Brrr, zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
12: Zgadza się. Jadę za tym do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
11: Clear Energy od From Nature Solutions? Słyszałam, najwyższa jakość, a cena przystępna.
12: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
11: Młyniec, skład budowlany. Polna 4 w Młyńcu pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowit.

Ed Sheeran typowany jest na jedną z gwiazd przyszłorocznej edycji festiwalu Glastonbury, a co z naszym największym plenerowym festiwalem Opener w Gdyni? Już co nieco wiemy, przede wszystkim znany jest termin, to będzie od 30 czerwca do 3 lipca. Lista artystów, którzy pojawią się na pewno, na razie króciutka, tylko 5 nazw i nazwisk: Tame Impala, Somber, The Neighborhood, Ray oraz Patti Smith ze swoim kwartetem. No ale z czasem będziemy poznawać kolejne nazwiska, kolejne nazwy. Bilety już są w sprzedaży, ale oprócz biletów to trzeba

0: fajne te dźwięki, fajne plumkanie. Morrissey Desire w Radiu Gra. Dzisiaj sobota, 10 dzień października. Gdybyście szukali pomysłu na spędzenie czasu, to podpowiem, że dzisiaj mamy dzień gier planszowych. Także dzwonimy do naszych znajomych, spotykamy się z rodzinką, z kumplami i gramy. Jeszcze inna propozycja. Artur Żmijewski na koncercie z piosenkami Leonarda Cohena w niedzielę w Centrum Jordanki o godzinie 17. Wielkie przeboje Leonarda Cohena. Wszystkie te największe i najbardziej ulubione w polskich wersjach językowych w wykonaniu Artura Żmijewskiego. No myślę, że to może być naprawdę muzyczna uczta, także polecamy i gramy dalej. Za chwilę Cher.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
6: Tato, z czego były pierwsze książki?
7: Z glinianych tabliczek?
6: To jak wtedy zaginali rogi?
8: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
12: masz. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
16: Po reklamie.
17: Słuchasz Radia Gra.

wilki i urkę w radiu gra. Wilki nie, wilki na pewno nie, ale różne egzotyczne zwierzęta będzie można jutro zobaczyć podczas targów, jakie odbędą się w arenie Toruń. Na miejscu m.in. gady z całego świata, pajęczaki i bezkręgowce, płazy, ryby akwariowe, rośliny egzotyczne i kolekcjonerskie, wybór terrariów, akwariów, akcesoriów, no wszystkiego, co jest potrzebne do hodowania zwierzaczków w domu. Chomiczki i myszki też prawdopodobnie będą, więc...

nie tylko straszne, ale też milusie zwierzęta będzie można tam zobaczyć, no i wrócić z nimi do domu. Może jutro znajdziecie nowego przyjaciela. Egzotyczne zwierzęta, targi w Arenie Toruń. Jutro, a dzisiaj, a teraz w radiu gra Tom Jones i Sex Bomb. Spa-

0: To jest nowy Offenbach, Four to the Floor w Radiu Gra. Energetyczny kawałek, no bo w Radiu Gra tylko hity pełne energii. Teraz o tym, co nowego w kinach. Zaczynamy od filmu Prime Time. Robert Pattinson wciela się w tym filmie w prawdziwego reportera Chrisa Hansena, który dzięki kontrowersyjnemu programowi śledczemu staje się telewizyjną gwiazdą. Ale film pokazuje nie tylko kulisy jego pracy, ale także moment, w którym ambicja, popularność i telewizyjne widowisko zaczynają przesłaniać pierwszy cel dziennikarskiego śledztwa. No mówiąc wprost, sodówka uderza do głowy. Film zatytułowany Prime Time to nie jedyna premiera tego weekendu. Jest jeszcze jeden film z Tomem Cruise'em w roli głównej, ale o tym za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
4: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
5: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
9: masz. BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.

0: Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Higher, tutaj Okruz i Kylie Minogue w Radiu Gra. A nie Higher, tylko Digger, inne angielskie słowo, to tytuł nowej produkcji z Tomem Cruise'em, który ma taką charakteryzację, że aż trudno go rozpoznać. Czarna komedia, w której ekscentryczny potentat naftowy doprowadza do globalnej katastrofy klimatycznej, a potem w szalony sposób próbuje przekonać świat, że to nie on tego dokonał, wręcz przeciwnie, że on jest jedynym zbawcą, który świat może uratować. Niby zapowiada się dobrze, ale krytycy po prostu ten film zjechali. Choć zwyczajni widzowie są raczej zachwyceni, no w każdym razie jak do tej pory jakimś kasowym hitem to nie jest, ale chyba warto zobaczyć Digger wśród premier tego tygodnia. Zbliża się 15. Za chwilę raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
4: Zgadza się. Jadę zatem do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
3: Clear Energy od From Nature Solutions? Słyszałam. Najwyższa jakość, a cena przystępna.
4: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
3: Młyniec Skład Budowlany. Polna 4 w Młyńcu Pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3-0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
12: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
15: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM w sobotnie popołudnie. Mamy 15. Zapraszam na najnowszy raport.
16: Po raz pierwszy dron o napędzie odrzutowym zaatakował Lwów w zachodniej Ukrainie. Bezzałogowiec został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą. Nie spowodował ofiar ani strat, poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na informacje lokalnych władz. Minionej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę 160 dronami. Ponad setka miała napęd odrzutowy. Jak informowaliśmy już w faktach, Rosjanie zbombardowali dzisiaj blok w Zaporożu. Według najnowszych danych 8 osób zginęło, 16 zostało rannych. Policjanci zatrzymali poszukiwaną 59-latkę z Mazowsza. Kobieta rano czarnym samochodem uszkodziła samochody i budynki dwóch stacji paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej i potrąciła pieszego. Wcześniej była kontrolowana przez patrol, bo zaśmiecała teren stacji benzynowej. W Faktach nasza reporterka Magdalena Greiner.
2: Dzień dobry.
16: Magdo, co ustaliłaś?
2: O 7 rano klient stacji benzynowej w Nowym Targu zgłosił, że kobieta, która przyjechała czarnym Land Roverem, wyrzuca z samochodu śmieci. Na miejsce przyjechali policjanci, wylegitymowali kobietę i sprawdzili jej trzeźwość. Pouczyli za wykroczenie i odjechali. Po godzinie kobieta pokłóciła się z pracownikami i klientami stacji, a odjeżdżając uszkodziła drzwi wejściowe do budynku, elewację, motocykl i 4 zaparkowane samochody.
15: Następnie odjechała w kierunku Białki Tarczańskiej, gdzie według posiadanych przeze mnie informacji również wjechał na stację benzynową, uszkadzając mienie i też dokonując potrącenia osoby pieszej.
2: Mówi aspirant sztabowy Łukasz Borek z nowotarskiej policji. Mundurowi zatrzymali kobietę w miejscowości Podczerwone. Na drogach ustawione zostały blokady, żeby zatrzymać jej samochód. W tej chwili na miejscu prowadzone są policyjne działania.
16: W historycznym centrum Gdańska dzisiaj parada pomorskich uczelni na rozpoczęcie roku akademickiego.
17: Przede wszystkim chcemy pokazać, że nauka jest z ludźmi, że to nie jest gdzieś odizolowany element funkcjonowania osoby w zamkniętym laboratorium, tylko jesteśmy z ludźmi, robimy to dla ludzi i chcemy komunikować, co możemy fajnego razem wspólnie zrobić. Będzie barwnie, zabawnie, fajnie.
16: Zachęcał Krzysztof Wilda, rektor Politechniki Gdańskiej.
0: Nowy energetyczny kawałek Neptunika i What If. Tak, zaczniemy po 15. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie. W tej godzinie także sięgniemy do nowych seriali, a pojawiło się kilka ciekawych rzeczy, które mogą umilić nam sobotnie popołudnie albo sobotni wieczór. Mariusz Pucyło, zapraszam. Radio

0: Ależ to był przebój. Sonic i Sky w radiu gra. Za chwilę wrócimy do muzyki, a teraz seriale. Zaczynamy od kontynuacji. Rzeczy, które znamy, lubimy, albo wręcz przeciwnie, ich unikamy, ale mają swoje ciągi dalsze. Babylon Berlin z 5. sezonem wjechał na HBO Max. Niemiecki kryminał. Tym razem akcja zaczyna się w marcu roku 1933, czyli ten taki bardzo dramatyczny okres upadku Republiki Weimarskiej. Hitler dochodzi do władzy. Jeszcze jedna kontynuacja, proszę bardzo, Marshals, czyli spin-off Yellowstone, ma drugi sezon do obejrzenia na Sky Showtime. Niestety na początek dostaliśmy tylko jeden odcinek. Co jeszcze nowego? O tym za kilkanaście minut, a za chwilę Wiktor Dyduła, Tam słońce, gdzie my.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

jeden z najfajniejszych duetów Calvin Harris i Rihanna w Radiu Gra. Co nowego w serialach? O tym mówimy dzisiejszego popołudnia. Jest coś dla fanów Stephena Kinga. Carrie kiedyś miała wersję filmową, teraz doczekała się wersji serialowej. No ale to już po wielu, wielu latach. W związku z tym historia też osadzona w współczesnych realiach i od razu możemy obejrzeć wszystkie 8 odcinków. Jeszcze jedna zupełna premiera to Netflix i serial W głębinach. Tutaj w roli głównej pojawia się Josh Hartnett, znany m.in. z Black Mirror. Przez lata nie potrafi pogodzić się z tajemniczą śmiercią swojego ojca. A kiedy niezidentyfikowane morskie stworzenie zaczyna terroryzować miejscowość, w której mieszka, musi walczyć o przetrwanie całej społeczności. Jeżeli lubicie morskie klimaty i zagadki, to warto. W głębinach do obejrzenia na Netflixie.

0: Kings and Queens to Ewa Max, a jutro w Toruniu czeka nas historyczne wydarzenie. Lechia Nerka przyjeżdża na koncert do klubu Od Nowa. Gościł u nas wielokrotnie, ale to będzie wyjątkowy koncert, bo to ostatni koncert. Lechia Nerka wycofuje się z aktywności na scenie i prawdopodobnie jutro w Toruniu zagra po raz ostatni w naszym mieście. Po 40 latach obecności na polskiej scenie artysta wyruszył w pożegnalną trasę koncertową, także trzeba tam być. Jutro 19, klub Od Nowa, Lechia Nerka i ostatni koncert.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
12: Centrum Akwarystyki Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
13: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A
14: też.

0: szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Szukasz treningu, który naprawdę cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformę.
2: Radio Gra.

0: Taneczne hity w sobotę brzmią najlepiej. Murder on the Dance Floor i Sophie Ellis Bextor. My za chwilę wracamy z kolejną dawką muzyki. No i jak zwykle będzie energia, będą dobre numery i będą nasze filmowo-serialowe podpowiedzi. Zajrzymy także do programu telewizyjnego, także zostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Kiciu,
11: a?
10: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapać.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie.
17: Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Gdy

Jutro w klubie Odnowa Lechia Nerka na ostatnim pożegnalnym koncercie Rod Stewart będzie żegnał się w przyszłym roku i też przyjedzie do Polski jego pożegnalny koncert w naszym kraju latem przyszłego roku w Krakowie. Już warto pomyśleć o biletach. Dzień dobry, witajcie ponownie. Tu Radio Gra, tu hity pełne energii. Już po 16:00, co mieliśmy zrobić? Zrobiliśmy, jeżeli nie zrobiliśmy, no to trudno. Robota nie zając, nie ucieknie. Gramy dalej, teraz Mikaj, relax. Właśnie, czas na relaks.

0: tańczymy, tańczymy. Jason Derulo, Take You Dancing w Radiu Gra. Słuchajcie, Eminem się uaktywnił, ale nie chodzi o nową płytę, nawet nie o nową piosenkę. Eminem zapowiada grę, specjalną grę na Halloween. Będzie nazywała się Marshall's Massacre i w tej grze będziemy walczyć z hordami zombie. Dostaniemy do dyspozycji piły mechaniczne i za ich pomocą będziemy musieli odpierać kolejne fale nadciągających zombie. Także już nie tylko w Sylwestra, ale także w Halloween będę grał w grę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: 6 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.
8: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

to Holland S, Milky Chance w Radiu Gra, a ja mam jeszcze jedną muzyczną propozycję na ten weekend. Jutro Rock Art Festival rozgości się w klubie Odnowa. Na scenie spotkają się 4 zagraniczne zespoły reprezentujące współczesny rock progresywny i jego różne odmiany, a wiem, że fanów tego gatunku ciągle nie brakuje. Jutro w klubie Odnowa od 19 będą mogli nacieszyć swoje uszy. A u nas hity pełne energii. Teraz Enej.

0: usiedzieć. Trudno pod nóżkę Eli Oaks i Lawinia w radiu gra. Dzisiaj sporo tanecznych nut wieczorem w telewizji, bo dzisiaj wraca roztańczony narodowy. Na scenie między innymi Zenek Martyniuk, Andrzej Piaseczny, Golec Orkiestra, Maryla Rodowicz, Kizo, Roxana Węgiel, Cleo, Young Leosia, Sound and Grace, Colin, Sławomir i jeszcze długo można by wymieniać. Wszyscy wiedzą, o co chodzi dzisiaj w telewizji wieczorem roztańczony narodowy. Dzisiaj także kolejne żużlowe emocje. Dzisiaj Mistrzostwa Europy par w Grudziądzu. A jeżeli chodzi o filmy, to do obejrzenia akcja Wykidajło, czyli Roadhouse, ale w tej nowej wersji Jake Gyllenhaal, a nie Patrick Swayze w roli tytułowej. No i wśród thrillerów także Pszczelarz w roli głównej Jason Statham. Treści filmów z Jasonem Stathamem chyba nie trzeba podpowiadać. Każdy wie, o co chodzi dzisiaj wieczorem. Pszczelarz. To wszystko. Propozycje w ogólnodostępnych kanałach w prime time po 20.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A za chwilę Ricky Martin.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
8: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvite Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie.
14: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra. To jeszcze przypomnę, że dzisiaj, 10 października, mamy między innymi Dzień Gier Planszowych, więc jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na resztę dnia, to po prostu wyciągamy planszówki i gramy, a do tego słuchamy dalej. W Radiu Gra przez całe popołudnie i cały wieczór hity pełne energii, także zachęcam, zostańcie z nami na resztę weekendu, a ja zapraszam w poniedziałek po 9:00. Trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
11: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
20: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
19: Pewne zwycięstwo.
20: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
21: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
22: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
23: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
24: Po reklamie.
25: To jest Radio Gra.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
3: masz. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
0: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
0: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
0: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
19: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
0: Po reklamie.
20: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Harlem Globetrotter.

0: na stronie e-bilet.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3590.

0: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
1: Po reklamie.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz!
3: Psst, cześć, to Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.

0: History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: Po reklamie.
13: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer, moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
1: masz. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.
4: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie
1: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.